Internet sana maka chara obeti mi asane text message na no WhatsApp. Pacho yen intem. Ambantem wa. Ne wala wala na ye. 024-336-8145. 024-336-8145.